ebewrade anim kodwo yeboa eba ewrade anim agata bewrade anim berumachum bewrade anim kofi ma bewrade anim na nafem poma ninikuni ma bewrade anim ya eba ewrade anim.

ebi bia wo na utie mi bia menchia me de chia wo ne se adom ene asumdwi a e free agya nyankopon ne erade yesu kristo enka wo utie mi wo adwumam adom ne asumdwi a e fi agya nyankopon ene erade yesu kristo enka wo utie me ewo wo demo adom ne asumdwie fi agya nyankopon ne erade yesu kristo enka wo uni ukunu ene tie me hwe nanim na ka kyerɛ nsɛ me kunu adom ne asumdwie a fi agya nyankopon ne erade yesu kristo enka wo ka kyerɛ wo yere sɛ my dear adom ne asumdwie a fi agya nyankopon ne erade yesu kristo enka wo no pɛ yi ukasa wa ya de kɛse pa

0: Africa Queen Mackerel.
1: The witch of Numu Keke. Long Pong Kwa.
2: Na ɛde na ayɛ wo bɛyi a ɔda fɔma sɔ ne yɛfunu mu ɛmunumuni
3: oh Mr. Entry ɛyɛ ɔsɔ wo ɔsɔ yare yɛ titi bi bɛ mfie pii nanso ne yɛ mo nnwono da sɛ mekyerɛ wo no ahodoɔ a mato a menhunu hwee a ɛbɛyɛ nwanwa
2: menye ni sɛ wɔtɔ ɔsɔ tamfo haxa capsules ɛne haxa mixture yɛno mbɔm kotia ɔsɔ no bia ma no anom anka ne ho atɔ no dadaada ɔsɔ drɔ deɛ ɛno ara ne haxa capsules ɛne haxa mixture
3: akɔm ne nkyerɛmu
2: ɔsɔ yɛ kura ɛtɔ yɛfunu ɛne ɛnsunu mu ɛtumi Weye funu eke kawa. Weje unhuwa enye. Osa etu mi ema weye cheko. Ebre awe didi ewe. So how eye osa dea. Kope haxa capsules. Any haxa mixture. Nanumbomu. Na unhu ebe tou.
3: Pedudu etuwa. Kwa Okanshi Drug Lane. Kumasi Dani Hebao. Takradi AA Mensa. Anafre 020-3822-855.
4: Apre fo, aba tanya wama wan mofre nufo. Eni mofre weni infie du mienu enka hon.
3: Haxa capsule.